0: seguir disfrutando conmigo como cada jueves, así que continúa escuchando Targa DJ.
1: In Sessions DJ Targa.
2: En, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en,